hakwica wo kwihangana byanse naho ukikingira mu buryo butandukanye cyane ukarindira imyaka yo kubaka mutyo ukagira irondo karijyanye.